na bliskie krzywda, używka na płytach, wyżywka w krzykach, upust na profesjonalistkach. Dzień dobry, w chorych trybach witam. Dzień mija, noc bez snu i razy trzy, tak. Kłamliwa hiena, strachem podszyta. Co było ważyć ciągle dzisiaj?

na lusterku rozsypałem tylko moje prochy. Zrzuciłem się w próżnię, jak zrzuciłem prochy. Nie odpowie nikt, nie gadają do mnie głos. Jadę, biorę klucze do gablotu. Coś dziwnego wkręca się na oczy. Serpentyny i refleksy z deszczu mienią się kłopoty. Widzę światła i kolory takie mocne, tak jak tamtej nocy. Kiedy BM na barierce zawinięta, w bokserkach sztos. Dym spod maski i ja sam pod Wiedniem. Wyję wściekle, wrzeszczę drugą dobę.